Nawet dla Jehowa Jehowa, sędzi pomsty, czy kogo sędzi daje. Sędzi kaj Boże z pomsty, gdzie nam to sobie jedyć w własnym spirit, a w tym sytuacji para nas, uchodźmy w sędzi w nas, Synka Jezus Chrystus. I stanu para sędzi w trenie, i abraçando o livre mente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da santa graça, partiu e deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o corpo, será entregue por vós.